0: FM 92.1 Púzus Rádió. Púzus Rádió. Púzus Rádió. Púzus Rádió. Радіо Пульс FM. Щодня з вами. Щодня для вас.
1: Sokan mondták rám, hogy pesszivista, de fejben süt a nap.